0: Rockauto.com.
1: Jak się mój na gafę? Nasta pobre Adelfe. El comer samujo.